ndithande futhi nani konke ka Nazaretha uNkulunkulu inkosi enibusise mina nam mina nami mina nam bese kuba nawe asibona nekwiviki elilandelayo.